0: Hity ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Tell me what you want, tell me that you need.

0: Itchy hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia D.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.